19 maja 2026 roku, w trzeci wtorek miesiąca, w polskim programie nadawanym 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne, wita się ze słuchaczami Katarzyna Bybyjewska. Dzień dobry Państwu. Wczoraj, 18 maja, minęła 82. rocznica zwycięskiej bitwy o Monte Cassino, gdzie Polak z honorem brał ślub. Zwycięstwo II Korpusu Polskiej Armii na Zachodzie przyniosło sławę polskiemu orężu i podniosło ducha polskiego żołnierza walczącego o wolność ojczyzny na wszystkich frontach ostatniej wojny. W czasach komunistycznego zniewolenia podtrzymywano nadzieję Polaków, że przyjdzie upragniona wolność. Pozostała piosenka, napisana na gorąco i zaprezentowana na Monte Cassino w dniu zwycięstwa, a potem podtrzymywała zniewolonych komunizmem Polaków.

Dzisiejszą naszą audycję rozpoczniemy jak zwykle od komunikatów lokalnych przygotowanych przez Renatę Suwara, a potem nadamy skrót doniesień Radia Watykańskiego z ostatnich kilku dni i odtworzymy fragmenty niedzielnych doniesień polskiej telewizji. Od 6 maja 2026 roku przyjmowane są zapisy na dyżur paszportowy, który rozpocznie się w Melbourne już jutro, 20 maja, i trwać będzie do 22 maja w siedzibie Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii przy 14 Lionel Road, Mount Waverley w godzinach od 9 do 17. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie konsulatu www.gov.pl/web/Australia/dyżur konsularny w Melbourne. Liczba miejsc jest ograniczona. Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii i Biuro Opieki Społecznej Polker zapraszają na koncert z okazji Dnia Matki, podczas którego wystąpi Michał Macioch, polski artysta z Sydney. To artystyczne wydarzenie odbędzie się w piątek 22 maja 2026 w siedzibie Polker w dzielnicy Mount Waverley. Początek o godzinie 16. Wejściówki w cenach $40, bilet normalny, i $30, bilet ulgowy. Dział szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polker zapraszają dzieci na przedstawienie o pierogu Włodku i delicji szampańskiej, w którym wystąpią aktorzy z Sydney, Anna Nassif i Michał Macioch. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 maja w godzinach od 10 do 13 w siedzibie Polker w Mount Waverley. Wstęp bezpłatny, poczęstunek w cenie $10 od dziecka. Federacja Polskich Organizacji Wiktorii oraz Zespół Pieśni i Tańca Polones mają zaszczyt zaprosić na uroczysty 47. Polski Bal Debiutantek, który odbędzie się w sobotę 23 maja 2026 roku w Malvern Town Hall. Początek wydarzenia o 19:00. Bilety w cenie $125 od osoby. W cenie biletu dwudaniowa kolacja, napoje orzeźwiające, piwo i wino. Informacji udzielają i rezerwacje prowadzą Basia Cech. Telefon 0417-700-117 i Lis Dziedzic. Telefon 407-865-048. Duszpasterze polscy oraz polska wspólnota gromadząca się w polskim sanktuarium maryjnym w Essendon zapraszają do udziału w tradycyjnej procesji Bożego Ciała w niedzielę 7 czerwca bieżącego roku. O 14 rozpocznie się msza święta, a po niej procesja do czterech ołtarzy. 22 maja po wieczornej mszy świętej o 19 w polskim sanktuarium maryjnym w Essendon odprawione zostanie nabożeństwo do świętej Rity, nazwanej świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. Nie zabraknie tradycyjnych czerwonych róż, wsparcia katolickich misji i pięknej ikony, unikalnej atmosfery i poczęstunku. Konkurs 100 lat, które łączy Polskę, kolej w oczach młodej Polonii, organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. W 2026 roku przypada setna rocznica powstania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe i ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracy na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna –
kategorii wiekowe 5-8, 9-12, 13-18 lat, kategoria literacka, kategorii wiekowe 10-13, 14-18 lat, kategoria multimedialna, kategoria wiekowa 10-13 i 14-18 lat. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducationau@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną, szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez ambasadę RP w Canberrze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Fundatorem nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe, Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej i Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii. Więcej informacji o konkursie na stronie www.polisheducation.com.au w zakładce aktualności. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach: 20 maj 26 Kultura jako Oręż, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w walce o polskie dziedzictwo narodowe. Prowadzenie doktor habilitowany Lech Giemza, profesor KUL. 10 czerwca 2026, czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca, prowadzenie Dorota Koman i Ewelina Elsmore. 15 lipca bieżącego roku, wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, prowadzenie Grzegorz Nowak. 20 sierpnia 2026, sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii w Wiktorii, portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Wolność i Demokracja. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne zaprasza na High Tea z okazji Dnia Matki. Odbędzie się w niedzielę 24 maja 2026 w godzinach od 11 do 13 w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Rowville. Wejściówki w cenie $30 od osoby. Rezerwacje pod numerem telefonu 0420 358 778. W niedzielę 24 maja 2026 w klubie Hub 133 w East Brighton odbędzie się spotkanie autorskie Anny Burns, która zaprezentuje książkę Utracone lata 1939-46. Niezwykły pamiętnik jej matki, Barbary Gawroń. Publikacja stanowi zapis pełen emocji i autentyczności, ukazujący dramatyczny wybuch II wojny światowej, trudne doświadczenia deportacji do Kazachstanu, formowanie II Dywizji Wojska Polskiego oraz długą drogę powrotu do ojczyzny w 1946 roku. Stanowi on przejmujące świadectwo przetrwania, nadziei, historii, którego nie sposób znaleźć w szkolnych podręcznikach. Prezentacja zostanie poprowadzona w języku angielskim. Organizator spotkania zapewni tłumaczenie na język polski. Podczas wydarzenia dostępne będą do nabycia zarówno polska, jak i angielska wersja książki. Dodatkowo przewidziane są warsztaty pisarskie Twoja historia jako książka, które odbędą się bezpośrednio po spotkaniu autorskim. Warsztaty skierowane są dla wszystkich, którzy chcieliby napisać własne wspomnienia, historię rodzinną lub biografię. Uczestnikom przekazane zostaną konkretne narzędzia, które pomogą rozpocząć pracę nad własną opowieścią. Początek spotkania o 15:00. Bilety w cenie $10 od osoby będzie można nabyć przy wejściu. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich we wtorek od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem, w sobotę od 19 do 20. Audycji z ostatniego miesiąca
można posłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-mail na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomości na numer 0425 705 996. Zachęcamy do czytania Tygodnika Polskiego, który tymczasowo ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ.

jak zapewnie wszyscy wiemy, nasze społeczne radio może istnieć i nadawać audycje dzięki płatnym członkom. Polacy mają 3 godziny tygodniowo, we wtorek, środę i sobotę. Abyśmy mogli nadal nadawać polskie audycje na falach Radia 3ZZZ, potrzebujemy minimum 120 płatnych członków. Opłata członkostwa nie jest wysoka. $11 na cały rok od emerytów i 16 od osób pracujących. Nasza rozgłośnia prowadzi obecnie akcję naboru nowych członków. Potrzebujemy ich do utrzymania praw nadawania audycji. Wszystkie osoby indywidualne i organizacje społeczne, które do końca maja bieżącego roku odnowią składkę lub staną się nowymi członkami do końca maja, wezmą udział w losowaniu nagród przygotowanych przez Biuro Radia 3ZZZ. Losowanie odbędzie się 3 czerwca o 12 w południe. Atrakcyjnych nagród jest dość dużo. Zwycięzcy loterii zostaną powiadomieni o nagrodzie do 28 dni od daty losowania i ustalony zostanie sposób przekazania nagrody. A oto jak można odnowić swoje członkostwo lub zostać nowym członkiem naszego społecznego radia. Telefonicznie, dzwoniąc do Wenesy pod numer 9415-1923 i podając swoje dane. Osobiście w biurze radia przy 309 Albert Street, Brunswick, pocztą, przesyłając czek na adres radia, można też wykorzystać okazję spotkania z polskimi redaktorami i przekazać pieniądze komuś ze znanych redaktorów sekcji polskiej Radia 3ZZZ. W najbliższym czasie będzie taka możliwość podczas spotkania kół różańcowych w Oakley, poniedziałek 25 maja.

Już od blisko 30 lat polskie koła różańcowe spotykają się raz w roku ze swoimi duszpasterzami w kolejnych ośrodkach duszpasterskich na wspólnej modlitwie i obiedzie. W tym roku takie doroczne spotkanie kół różańcowych z Wiktorii odbędzie się w poniedziałek 25 maja w polskim ośrodku w Oakley, gdzie duchową opiekę nad polską wspólnotą od kilkunastu już lat sprawuje ksiądz dr Tadeusz Roztworowski. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Oakley, gdzie sprawowana jest polska liturgia mszy świętej od 50 lat, znajduje się niedaleko stacji kolejowej w Oakley przy Johnson Street i Warrigal Road. W najbliższy poniedziałek o 10 rozpocznie się w tym kościele nabożeństwo różańcowe, a po nim odprawiona zostanie koncelebrowana msza święta. Wezmą w nich udział wszystkie polskie wspólnoty katolickie wraz ze swymi duszpasterzami. Po mszy świętej koło różańcowe z Oakley, gospodarz tego modlitewnego spotkania, zaprasza wszystkich uczestników na wspólny obiad do Village Green Hotel przy Springvale Road i Fentry Gully Road w Mulgrave.

W drugą niedzielę maja obchodziliśmy w Australii Dzień Matki. W Polsce Święto Matki obchodzone jest 26 maja każdego roku. Matka to pierwsza miłość człowieka. Matka to przede wszystkim życie. Nie ma życia bez matki. Matka to poczucie bezpieczeństwa. Matka to przynależność, to dom, to odkrycie własnej godności. To świadomość, że jest się kimś ważnym, potrzebnym i kochanym. Matka to pierwsze kroki, stawiane niezdarnie ku jej radości i wiodące w życie. Matka to pierwsza szkoła miłości. Prawdziwej miłości, bezinteresownej i niesamolubnej. Żyjemy w pragmatycznym świecie. Uczą nas, że za wszystko trzeba zapłacić. Jedynie matka, prawdziwa, odpowiedzialna matka, kocha swoje dziecko bezinteresownie. W każdej matce, nawet tej niedojrzałej i zagubionej, jest coś takiego, co każe jej kochać swoje dziecko niezależnie od urody, kształtu, zdolności czy życiowych osiągnięć. Chociaż przestępstwa jej dziecka rozdzierają serce, chociaż ją dziecko oszukuje i wykorzystuje, nie potrafi nim zgardzić, bo matka kocha mimo wszystko. Kocha mimo krzywd, jakie dziecko jej wyrządzi i mimo wstydu, jakie jej przynosi. Jak to dobrze, że chociaż raz w roku mamy taki dzień, w którym zauważamy prawdziwą, bezinteresowną miłość, zapomnianą w dzisiejszym świecie, a tak bardzo wszystkim potrzebną. Miłość matki. Matka to dar samego Boga, odnowione, odrodzone, miłujące i ofiarne serce matki. To droga do odrodzenia, do bezpieczeństwa i szczęścia całej ludzkości. Pan Bóg bardzo liczy na bezinteresowną miłość matki, bo w jej miłości jest zakodowana Jego nieskończona miłość.

0: Posłuchajmy teraz skrótu doniesień Watykańskiego Radia z ostatnich kilku dni.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Dziś rocznica zamachu na Jana Pawła II. Leon XIV modlił się w miejscu, w którym 45 lat temu postrzelono papieża. We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty mówił w katechezie o Maryi i zachęcał, by uczyć się od niej miłości do Kościoła. Papież zachęcił Polaków, by dawali dobry przykład dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku papież, który przejeżdżał w papamobile przez plac Świętego Piotra, został ugodzony kulą z pistoletu tureckiego zabójcy Mehmeta Alego Akçı. Dziś Leon XIV przed rozpoczęciem audiencji ogólnej zatrzymał papamobile, wszedł na plac i modlił się w milczeniu w miejscu ataku.
3: Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Tego dnia, 45 lat temu, dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II. I z tego powodu dzisiejszą katechezę poświęciłem Najświętszej Dziewicy Maryi.
2: Kontynuując cykl środowych katechez poświęconych dokumentom soborowym, papież mówił dziś o Maryi, której poświęcony jest ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium.
3: Prośmy ją, aby swoim stawiennictwem pomagała nam odpowiadać na wezwanie, jakie płynie z jej przykładu. Czy przeżywam swoją przynależność do Kościoła z wiarą pokorną i czynną? Czy rozpoznaję w nim wspólnotę przymierza, którą Bóg mi podarował, aby mógł odpowiedzieć na Jego nieskończoną miłość? Czy czuję się żywą cząstką Kościoła, posłuszną pasterzom danym przez Boga? Czy patrzę na Maryję jako na wzór, jako na najdoskonalszego członka i matkę Kościoła i proszę ją, aby pomagała mi być wiernym uczniem syna.
2: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do dawania dobrego przykładu dzieciom, które w tych tygodniach przystępują do pierwszej komunii świętej.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając stawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich was błogosławię.
2: Wśród polskich pielgrzymów na placu Świętego Piotra był dziś m.in. arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, który spotkał się z papieżem. Przebywa on w Rzymie w związku z procesem beatyfikacyjnym Trojga Polskich Sług Bożych, Julii Buniowskiej oraz księży Marcina Tomaka i Jana Siuzdaka.
4: Wszyscy oni są ofiarami tych czasów bardzo trudnych, czasów II wojny światowej. Zginęli z rąk niemieckich, Julia Buniowska w 1944 roku. Natomiast ksiądz Siuzdak to męczennik, który również, tak jak ksiądz Marcin Tomaka, był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Obaj zginęli w tym samym roku, w 1942. Oczywiście wszystko w rękach opatrzności Bożej. Czy taka będzie wola Boża, byśmy ich czcili jako świętych błogosławionych. Natomiast już teraz zachęcam do tego, żeby może poszukać w internecie informacji na ich temat.
2: XIV przypomina, niezbywalna godność człowieka powinna być podstawą prawa i praworządności. Chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek muszą dziś dążyć do pełnej jedności, napisał papież w liście do koptyjskiego patriarchy. Nuncjusz apostolski w Ukrainie komentuje ostatnie brutalne ataki wojsk rosyjskich. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. XIV przyjął dziś na audiencji uczestników konferencji OBWE poświęconej zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Doceniając międzynarodową współpracę, zapomniał o niezbywalnej godności człowieka i o trosce o jego integralny rozwój.
5: Papież mówił, że prawdziwa sprawiedliwość nie może zadowalać się jedynie wymierzaniem kary, ale musi również uwzględniać podejście oparte na wytrwałości i miłosierdziu, ukierunkowane na resocjalizację i pełną reintegrację społeczną sprawców. Poszanowanie niezbywalnej godności także tych, którzy dopuścili się przestępstw, wyklucza stosowanie kary śmierci, tortur oraz wszelkich form okrutnego lub poniżającego traktowania. Leon XIV zaapelował też o wieloaspektową pomoc, która nie będzie ani czysto represyjna, ani permisywna, ale pomoże uzależnionym odzyskać wolność i odkryć na nowo godność otrzymaną od Boga.
2: Dziś po południu Leon XIV przewodniczy w Bazylice Świętego Piotra mszy świętej pogrzebowej kardynała Emila Paula Czeriga, który zmarł we wtorek w wieku 79 lat.
5: Zasłużony watykański dyplomata przez ponad 40 lat pracował w strukturach i przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej, między innymi jako nuncjusz w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Był między innymi pierwszym obcokrajowcem na stanowisku nuncjusza apostolskiego we Włoszech i San Marino. Zostanie pochowany w swojej ojczyźnie, Szwajcarii.
2: W obliczu konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek powinni dziś dążyć do pełnej jedności, napisał Ojciec Święty w liście do koptyjskiego patriarchy Tawardosa II z okazji Dnia Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej.
6: Leon XIV przypomniał w liście, że przyjaźń nie jest ulotnym pojęciem, ale ważnym elementem wiary, bowiem sam Jezus nazywał uczniów przyjaciółmi. Zapewnił, że w oczekiwaniu na uroczystość zesłania Ducha Świętego modli się, aby Duch Święty prowadził Koptów i katolików ku pełnej komunii, której pragnienie ożywiły obchody 1700-lecia pierwszego soboru ekumenicznego w Nicei.
2: Nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wiswalda Skulboka, skomentuje w rozmowie z mediami watykańskimi ostatnie tragiczne bombardowania. Wskutek rosyjskich nalotów z udziałem ponad 1500 dronów oraz rakiet zginęły co najmniej 24 osoby, a 48 zostało rannych. Odłamki trafiły także w budynek nuncjatury.
6: Rozmawiałem z proboszczem kościoła świętego Bazylego, cerkwi grekokatolickiej, która znajduje się około 1,5 kilometra od nas. Niedawno naprawili dach świątyni, który poważnie przeciekał i w którym odkryli 57 dziur powstałych od dronów i rakiet w ostatnich miesiącach. W Chersoniu został trafiony pojazd ONZ podczas dystrybucji pomocy humanitarnej. Są to ataki celowe na osoby niosące pomoc humanitarną, aby ludność jej nie otrzymała.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Wzorem są nasze mamy, ojcowie, dziadkowie, którzy starają się żyć zgodnie z Ewangelią, powiedział papież. Dziś rozpoczyna się tydzień troski o środowisko. Papież zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej. Troska o matki w stanie błogosławionym i dzieci nienarodzone, wspieranie rodzin i promowanie ducha braterstwa to priorytety nowo wybranego delegata stanowego rycerzy Kolumba, adwokata Michała Bartoszki. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Wstępując do nieba, Jezus pociąga nas do komunii z Ojcem, powiedział papież w rozważaniu przed południową modlitwą Królowo Nieba, nawiązując do uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego.
8: Znamy drogę tej wędrówki w górę. Odnajdujemy ją w Jezusie, w darze Jego życia, w Jego przykładach i Jego nauczaniu, a także widzimy ją nakreśloną w Maryi Pannie i w świętych, zarówno tych, których Kościół daje nam jako uniwersalny wzór, jak i tych, których papież Franciszek lubił nazywać świętymi z sąsiedztwa, z którymi przeżywamy nasze dni, w tatach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i w każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem szczerze starają się żyć zgodnie z Ewangelią.
7: Ojciec Święty zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej, a dobrą okazją, która przypomina, jak to jest ważne, jest rozpoczynający się dzisiaj tydzień Laudato Si.
9: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
8: Od dziś do przyszłej niedzieli trwa tydzień Laudato Laudato Si, poświęcony trosce o stworzenie i inspirowany encykliką papieża Franciszka. W tym jubileuszowym roku świętego Franciszka z Asyżu przypominamy jego przesłanie pokoju z Bogiem, z braćmi i ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej uległ znacznemu spowolnieniu. Dlatego zachęcam członków ruchu Laudato Si oraz wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
7: Ponad 300 delegatów rycerzy Kolumba z całej Polski wybrało nowego delegata stanowego. Został nim adwokat Michał Bartoszko z Wrocławia. Zastąpi on delegata stanowego Tomasza Wawrzko. Tak o perspektywach rozwoju rycerzy Kolumba w Polsce mówił wybrany wczoraj delegat stanowy Michał Bartoszko.
10: Rycerze Kolumba od wielu lat wykonują piękne dzieła miłosierdzia, co widać chociażby przy powodzi na Dolnym Śląsku, przy wichurach, w Borach Tucholskich czy innych sytuacjach, które się zdarzały, chociażby wybuch czy eskalacja wojny na Ukrainie. Ale to są dziesiątki, a w zasadzie jeżeli nie tysiące programów, które rady lokalne wykonują na co dzień. I to jest coś, na co bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę przez ten okres, na który bracia powierzą mi przewodzenie polskiej jurysdykcji. Mi i pozostałem funkcjonariuszem stanowym, bo to jest zespół. A więc formacja, braterstwo i stawianie czoła tym zmianom, które zachodzą i promowanie wartości rodzinnych, katolickich, obrony życia we współczesnym świecie.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: A oto fragmenty telewizyjnych wiadomości prezentowanych w niedzielę przez telewizję Polsat.
1: Wydarzenia. Najbardziej wiarygodny program informacyjny w Polsce.
2: Katarzyna Zdanowicz, dobry wieczór. Jest niedziela, 17 maja. Zaczynamy wydarzenia. Sceny grozy na ulicy we włoskiej Modenie. To miała być zwykła sobota w Modenie na północy Włoch. Zamiast tego dramatyczne sceny i krzyki. Kierowca wjechał w grupę ludzi, a chwilę później uciekając zaczął atakować nożem próbującej go zatrzymać. 8 osób jest rannych, w tym Polka. W zatrzymaniu mężczyzny pomogli policji przechodnie. Michał Mitoraj.
3: W chwili, gdy zjechał z ulicy na chodnik, na liczniku miał ponad 100 km na godzinę. Nie próbował hamować.
4: Rzuciłem się w kierunku wejścia do sklepu, a on skręcił i uderzył w witrynę, rozbijając ją i miażdżąc nogi stojącej tam kobiecie. Przygniotł ją prosto do tej witryny.
5: Wjechał na chodnik i zmiótł tamtych ludzi. Żona widziała, jak zostali wyrzuceni w powietrze, po czym ruszył dalej w tamtym kierunku. Jego samochód obrócił się i wtedy zmiótł kolejną osobę, doszczętnie miażdżąc jej obie nogi.
3: Mężczyzna wysiadł z samochodu i z nożem w ręku ruszył dalej. Jedną z osób, która rzuciła się za nim w pogoń, był Luca Signorelli.
6: Starałem się pomóc kobiecie, która miała połamane nogi. Kiedy zauważyłem, że ucieka, nie zastanawiałem się. Zacząłem go gonić. Zauważyłem, że za mną biegnie jeszcze 4-5 osób.
3: Nim szaleńcowi udało się wyrwać nóż, zdołał nim zranić Luca Signorelliego.
6: Raz koło serca i raz w głowę. Udało mi się uniknąć następnego ciosu, a podczas kolejnej próby złapałem go za nadgarstek i zablokowałem.
3: Do szpitala w Bolonii łącznie trafiło 8 poszkodowanych w wyniku szaleńczego ataku. Wśród nich jest Polka. 69-letnia Polka i 53-letnia turystka z Niemiec są w najtrudniejszej sytuacji. Dla obu kobiet, jak informują włoscy lekarze, kluczowa będzie najbliższa doba. Stan zdrowia Polki, która przeszła wiele operacji, jest ciężki, ale stabilny. Niemki poważny, czytamy w komunikacie szpitala. Sprawcą ataku jest 31-letni Włoch marokańskiego pochodzenia. Jak podaje włoska agencja prasowa ANSA, mężczyzna jest bezrobotnym absolwentem ekonomii. W przeszłości leczył się psychiatrycznie.
4: Napastnik został zatrzymany. Teraz musimy dokładnie wyjaśnić tę sprawę. Choć dla mnie, patrząc na to, co się tutaj stało, wszystko jest jasne. To tragedia. Jestem w głębokim szoku.
3: W szpitalu ofiary 31-latka odwiedzili dziś prezydent i premierka Włoch. Michał Mitoraj. Wydarzenia.
2: Rząd i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekonują, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi pozostają dalej mocne, a obecność armii amerykańskiej nad Wisłą nie jest zagrożona. Takie wątpliwości narosły po informacji o anulowaniu przerzutu części amerykańskich wojsk do Polski. Przed nami ważne rozmowy z wysoko postanowionymi amerykańskimi dowódcami. Cyprian Jopek.
7: Spotkanie szefa MON z pierwszym żołnierzem USA, generałem Danem Kainem, ma zamknąć spekulacje na temat amerykańskich wojsk w Polsce.
8: Prawdopodobnie wtedy także będzie można jakiś komunikat, moim zdaniem w 100% uspokajający całą tę sytuację, wydać.
7: Najwyższy rangą amerykański wojskowy w środę będzie w Warszawie. Na razie jednak po niespodziewanym anulowaniu wyjazdu tej grupy ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski, Władysław Kosiniak-Kamysz kolejny raz musi tłumaczyć, że nagła zmiana nie zmniejszy liczby wojskowych USA nad Wisłą, co potwierdzili ministrowi przedstawiciele Pentagonu i Sił Zbrojnych USA.
9: Wszyscy, którzy twierdzą, że polsko-amerykańska współpraca została zniszczona lub się zakończyła, grają w orkiestrze wrogów Polski.
7: Trwa proces reorganizacji obecności amerykańskich wojsk w Europie, za co odpowiada generał Aleksus Grynkiewicz. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest z nim w stałym kontakcie, pisze minister obrony. Generałowie spotkają się we wtorek. Do USA z wizytą polecą dwaj wiceszefowie MON, Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk. Szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przewiduje, że do Polski w ramach rotacji w miejsce wspomnianej brygady trafić mogą Amerykanie z 2. Pułku Kawalerii, ci, którzy mają opuścić niemiecki Wilzek. BBN zarzuca MON, że nie miało wyprzedzających informacji o zmianach.
10: Jeżeli pan prezydent ma tak dobre relacje, jak deklaruje z panem prezydentem Trumpem, to ja nie widzę przeszkód, żeby skontaktował się z nim.
7: I sprawę wyjaśnił, mówią rządzący. W odpowiedzi słyszą, że premier psuje relacje. relacje z Ameryką.
11: Po co wy to robicie?
7: Tu pada przykład spotkania z Clooneyami, którym tłumaczył, że imię Donald nie było jego wyborem.
11: Przechwala się wobec amerykańskich aktorów krytycznych wobec Białego Domu, że no on no, też ma na imię Donald, ale to nie jest jego wina. Wiecie, rozumiecie, ten drugi Donald to jest taki nieciekawy.
7: Takie gesty docierają do Donalda Trumpa, mówi prezydencki minister, a polityk PiS nazywa zachowanie Donalda Tuska skrajnie nieodpowiedzialnym.
12: Żeby nie powiedzieć sabotażem.
13: Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzję Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi.
7: Odpowiada wpisem premier. Wcześniej prezes PiS zarzucał mu zniszczenie wypracowanych relacji z USA. Z kolei prezydent w Bukareszcie mówił, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. Cyprian Jopek, Wydarzenia.
2: To będzie, proszę państwa, wieczór pełen emocji. Po ogłoszeniu decyzji o odejściu z Barcelony Robert Lewandowski zagra swój ostatni mecz na Camp Nou. W Barcelonie jest Jan Deryngowski. Janku, powiedz, czy wiadomo, jak dziś będzie wyglądało pożegnanie legendy?
14: Przychodził jako gwiazda, odejdzie jako legenda, napisano na oficjalnym profilu FC Barcelony w mediach społecznościowych. No i to nie jest tylko kurtuazja. Robert Lewandowski ma być pożegnany z klasą, ma być pożegnany po piłkarsku. Scenariusz przewidywany jest taki, że Robert Lewandowski wychodzi w podstawowym składzie i gdzieś podczas drugiej połowy meczu będzie taki moment, kiedy zostanie zarządzona zmiana, ale zanim Robert Lewandowski zejdzie z boiska, będzie żegnany przez kibiców zgromadzonych na Camp Nou. Tutaj wokół Camp Nou tłum kibiców już gęstnieje, tętnią życiem też stragany z pamiątkami, z koszulkami, z takimi okolicznościowymi szalikami, z tą datą, wpisaną datą tego dzisiejszego meczu i to jest data ważna, szczególnie chyba dla polskich kibiców.
2: Policyjna interwencja u Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Telewizji Republika, zakończyła się polityczną burzą. Prezydent mówi o przekroczeniu granic i zagrożeniu dla wolności mediów. Szef MSWiA odpowiada, że służby wykonywały swoje obowiązki. Piotr Michalak.
15: Pyta opozycja.
16: Pytanie, czy to jest jakiś rodzaj prowokacji?
15: Odpowiada koalicja.
16: Jest to polityczna histeria.
15: Politycy, których tylko w tym tygodniu podzieliły tematy KRS, Zbigniewa Ziobry i kryptowalut, teraz spierają się o tę scenę.
17: To jest kolejny fałszywy alarm.
15: W mieszkaniu prezesa Telewizji Republika, w trakcie której zakuto w kajdanki jego asystentkę. Policja twierdzi, że kobieta utrudniała interwencję.
18: Interweniowali zgodnie z procedurami,
15: którą trzeba było przeprowadzić po zawiadomieniu z telefonu zaufania o dziecku, które miało chcieć popełnić samobójstwo. To dźwiękowy zapis interwencji.
19: Zamyka pani drzwi. Bo jest zagrożenie zdrowia życia dziecka. Musimy sprawdzić, czy nie zabiło tutaj. Nie rozumie pan?
18: Policjanci to też są ludzie. To są ojcowie, to są synowie. Każdy z nas służy w niebieskim mundurze po to, żeby ratować życie i te emocje także jego dotyczą.
15: Tylko w Warszawie i okolicach policja przeprowadza około 2000 takich interwencji dziennie. Ta w mieszkaniu szefa Republiki nastąpiła po serii fałszywych alarmów związanych z siedzibą stacji, która mieści się niemal pod bokiem Komendy Stołecznej Policji. Opozycja mówi o zorganizowanej akcji władz.
20: Mamy do czynienia z brutalnym atakiem na wolność słowa.
15: A prezydent dodaje, że przekraczana jest bardzo niebezpieczna granica.
7: Nie ma demokracji bez wolnych mediów.
16: Czymś naprawdę niepokojącym jest to, że kluczowe osoby w państwie, prezydent, szef BBN-u, zajmuje się jedną interwencją.
15: Bo wyjaśnień domaga się także szef BBN i już dostał odpowiedź od ministra spraw wewnętrznych.
7: To doskonała okazja, żeby zrozumieć, że nie wszystko jest polityką.
15: Posłowie PiS widzą tu politykę i przywołują głośną interwencję w siedzibie redakcji Wprost sprzed 12 lat, gdy ABW próbowała zdobyć nośniki z nagraniami rozmów polityków.
16: To jest niestety sposób działania tej władzy, niezależnie od tego, o jakim okresie mówimy.
15: Rządzący twierdzą, że władza nie ma z tym nic wspólnego.
21: Było to dwóch funkcjonariuszy
17: Nie było to żadne oblężenie, nie było to żadna zmasowana akcja.
15: Choć klubowa koleżanka, wicemarszałek Senatu, nieoczekiwanie staje po stronie szefa Republiki, mimo że, jak pisze, nie zgadza się z nim w 90% przypadków.
21: To może spotkać każdego i każdą z was.
15: Już wczoraj zatrzymano mężczyznę, który miał stać za fałszywymi zgłoszeniami, ale okazało się, że ktoś tylko wykorzystał jego dane. Policja mówi o skoordynowanej akcji fałszywych alarmów. Badany jest m.in. tak zwany wątek wschodni. Piotr Michalak, Wydarzenia.
2: A teraz pytanie, czy w Krakowie dojdzie do politycznego resetu. Za tydzień mieszkańcy pójdą do urn i zadecydują w referendum, czy prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta powinni pożegnać się. Emocje rosną, bo stawką są nie tylko stanowiska, ale także polityczny układ sił w Małopolsce, który może zostać przemeblowany. Agnieszka Molenda.
22: Klucz do bram Krakowa na czas juwenaliów trafił w ręce studentów.
23: Krakowska tradycja, która jest bardzo ryzykowna, oddawać wam miasto we władanie.
22: Czy Aleksander Miszalski i obecna Rada Miasta władać nim będą dalej? O tym podczas referendum 24 maja zdecydują krakowianie.
24: Trzeba podjąć decyzję demokratyczną, to znaczy pokazać władzom, że nie zawsze mogą robić wszystko.
25: Powinno się mu dać szansę na to, żeby po prostu rządził całą kadencję.
22: Na razie rządzi 2 lata. Na ostatniej prostej kampania nabiera rumieńców. Miasto zalały plakaty, drze w internecie.
26: Jest wreszcie szansa pokazać władzy czerwoną kartkę.
27: Kampania referendalna zeszła do poziomu wzajemnych ataków. Nie ma merytorycznej dyskusji.
22: Ale inicjator referendum wysłał prezydentowi zaproszenie do debaty.
28: W sprawach miasta, o tym, co jest najważniejsze dla mieszkańców Krakowa. Niestety pan prezydent wykazał się tutaj nienachalną odwagą.
22: Udziału w debacie odmówił, pisząc o próbie wciągnięcia go do politycznego piekiełka. Jego bronią mają być liczne spotkania z mieszkańcami.
29: Rozwiązujemy ich problemy. Oczywiście czasami wyjaśniam pewne wątpliwości. Jestem jakoś dziwnie spokojny, że jednak zdecydowana większość mieszkańców rozumie to i po prostu nie weźmie udziału w tym referendum.
22: Takie filmiki nie przysporzyły prezydentowi dobrej prasy, ale nie tylko to obniżyło jego notowania wśród krakowian.
30: Podwyżki za ceny biletów, ona weszła w końcu w życie. Podwyżka za wywóz nieczystości. Punktem zapalnym, który widać także w sondażach, to jest strefa czystego transportu.
22: Prezydent wycofał się z części kontrowersyjnych decyzji.
16: Mieszkańcy Krakowa chcą miasta, w którym się dobrze czują, które się rozwija i to gwarantuje prezydent Miszalski.
31: Prezydent Krakowa ze wszystkich stron jest źle oceniany, tylko jest pytanie, czy wystarczająca będzie frekwencja.
22: Żeby referendum w Krakowie było ważne, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy krakowian. Interia dotarła do najnowszego sondażu, z którego wynika, że oddanie głosu w referendum deklaruje blisko 63% respondentów. 92% z nich zapowiada, że będzie za odwołaniem prezydenta Krakowa.
32: Może dojść do takiego, powiedzmy, wstępnej kampanii, która już będzie rezonować na przyszłe wybory parlamentarne.
22: Jeżeli Aleksander Miszalski zachowa stanowisko...
33: Na pewno jest to wzmocnienie pozycji w Krakowie.
22: Kluczowy dla rozstrzygnięcia będzie głos mieszkańców. Agnieszka Molenda, Wydarzenia.
2: Specjalnym dekretem Władimir Putin otwiera mieszkańcom zbuntowanego mołdawskiego Naddniestrza drogę do rosyjskiego obywatelstwa i próbuje, podobnie jak przed laty na Krymie i Donbasie, destabilizować ten region Europy. Jednocześnie Rosja sama mierzy się z problemem u siebie. Ukraińskie drony znów zaatakowały. Paweł Naruszewicz.
34: To Chimki, ребята.
13: Zmasowany atak ponad setką dronów na przedmieścia Moskwy. To nie tylko pokaz ukraińskich możliwości, ale też wiadomość, która ma przypomnieć Rosjanom, że ich kraj prowadzi wojnę. Przede wszystkim to jednak odwet za krwawy atak na Kijów, za ostrzelanie 9-piętrowego bloku, pod którego gruzami zginęły 24 osoby.
35: Miałam pomagać przyjaciółce w przygotowaniach do wesela, a skończyło się organizacją jej pogrzebu.
13: Wygląda na to, że Rosjanie chcą zagrozić Ukrainie również od zachodu. Putin wydał dekret ułatwiający mieszkańcom zbuntowanego mołdawskiego Naddniestrza zdobycie rosyjskiego obywatelstwa. To stara metoda znana z Krymu i Donbasu, a wcześniej gruzińskiej Abchazji i Osetii Południowej.
36: W pewnym momencie Putin powie, no tak, tutaj mieszkają wyłącznie obywatele Rosji. Jaka to jest Mołdawia, jaka to jest Europa? Oddajcie nam to.
13: Naddniestrze nie ma połączenia z Rosją, więc przerzucenie tu wojsk byłoby trudne. a na miejscu jest zaledwie 1500 rosyjskich żołnierzy. Tyle, ile na ukraińskim froncie ginie przez półtorej doby, ale na Naddniestrze posiada też własną kilkutysięczną armię oraz kilkudziesięciotysięczne rezerwy. I to o nie może chodzić Putinowi.
0: Żeby nie sięgać do rekrutów z europejskiej części, może pozyskiwać właśnie rekrutów poprzez zwiększoną ofensywę przyznawania obywatelstwa.
13: Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, Kreml próbuje też wciągnąć do wojny Białoruś. Albo w celu zaatakowania z jej terytorium Ukrainy, albo któregoś z państw bałtyckich, czyli NATO.
1: Wzmacniamy nasze siły wzdłuż osi Czernichów-Kijów. Poinformowaliśmy też naszych partnerów, do czego dąży Białoruś.
13: Aż tak daleko Putin się nie posunie, mówi były polski prezydent.
3: Byłby idiotą, gdyby poszerzył front konfliktu i konfrontacji z Ukrainą o front konfrontacji nie tylko z jednym krajem natowskim, ale z NATO jako całością.
13: Tyle, że rozpętanie wojny, której nie potrafi wygrać, też okazało się kiepskim pomysłem, a jednak Putin wprowadził go w życie. Paweł Naruszewicz, Wydarzenia.
2: A teraz pytanie, czy niedźwiedzie wystraszyły turystów w Bieszczadach? Po śmiertelnym ataku na kobietę w Płonnej pojawił się strach. Choć do tragedii doszło z dala od szlaków, część turystów odwołuje wyjazdy i dopytuje o bezpieczeństwo. Paweł Gadomski.
4: Gdy jedni w Bieszczadach boją się kolejnych wizyt nieproszonych gości...
5: U mnie było tylko na tataku. Mieszanko rozratało górą.
4: Innych bardziej denerwuje szum, jaki zrobił się wokół sprawy, bo odstrasza turystów, z których region przecież żyje.
6: Nigdy nie doszło do niebezpiecznego spotkania niedźwiedzia i turysty na szlaku turystycznym.
4: Po serii niebezpiecznych sytuacji z udziałem niedźwiedzi, w tym śmiertelnego ataku na 58-letnią kobietę, rozdzwoniły się telefony od osób, które planowały spędzić tu wakacje.
7: Niektórzy przewrotnie pytają, gdzie je można spotkać i dla nich jest to atrakcja.
4: Ale że rosną obawy o bezpieczeństwo, bieszczadzka branża turystyczna wystosowała list, między innymi z apelem o objęcie niedźwiedzi monitoringiem. W Bieszczadach, jak się szacuje, może przebywać nawet ponad 150 niedźwiedzi. 18 z nich, tu mowa o tych, które najczęściej pojawiają się na terenach zamieszkanych przez ludzi, ma zostać odłowionych i uśpionych, po to, by można było im założyć specjalne obroże z nadajnikami. To sposób, który pozwolił zapanować nad niedźwiedziami w Kalifornii. Strażnicy mogą w porę zareagować, by przepłoszyć drapieżniki. W Bieszczadach podobne patrole mają być wyposażone w broń na gumowe pociski.
8: Taka broń daje możliwość tak naprawdę takiego skutecznego wypłoszenia niedźwiedzia, ponieważ tylko taki pocisk boli.
4: Na razie mieszkańcy próbują bronić się, stawiając nawet ogrodzenia pod napięciem.
9: Niby trochę go prąd poczepał, to sam nie wiedział, co ma robić. Górę jedne tylko wziął i zaczęli strzelać petardamy, no i odbili.
4: Przez 4 lata prowadzenia tego obiektu turystycznego w Berżnicy Wyżnej jego właściciel też niejedno już widział.
7: Naszym pierwszym gościem po otwarciu ośrodka w pierwszy dzień był niedźwiedź. U nas na parkingu przywitał gości, poszedł w swoją stronę.
4: Hanna Prostak mówi, że niedźwiedzie jej z Bieszczad nie przegonią. Dla innych ma radę.
9: Niech mnie głupieją, niech mnie nie ganiają za niedźwiedziami, gdzieś tam widzą czy coś. Z dala odejść.
4: I jeszcze nie schodzić w górach ze szlaku i wracać przed zmrokiem. Paweł Gadomski, Wydarzenia.

czas już zakończyć nasze spotkanie i pożegnać się z Państwem. Za chwilę rozpocznie się program arabski. Następna polska audycja na falach naszej rozgłośni jutro o 10 wieczorem. Ja życzę Państwu miłego dnia i dziękuję za uwagę. Tradycyjnym do usłyszenia żegna się Katarzyna Bebejewska.